0: nataka kulewa, kulewa, kulewa, nataka kulewa, kulewa.
1: Radio Italia Network.
2: Radio Italia Network.